0: Bomba Marilu! Bomba Marilu!
1: Bomba Hakubi!
0: Bomba Marilu!
1: Bomba Hakubi!
0: Bomba Marilu!